gedin gedin gedin kata gedin talang kata gedin tak tak di tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak.